Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis yo mak wouti. Ja, brak. Harise, lahamis we, lahamis wouti, lahamis runimo. Ja, brak. Harise, kibiseni e kibiba en lahamis yo wouti. Ja, brak. Harise, wouti mo. Kibiseni, kibise wouti, kibise wouti. Chicka chicka chicka la ho mak funimo masare ba urune yapra harise kibiseni ekibeba and la ho mis yo mak bate yapra harise allah mis vuti la mis rini la mis vuti la